0: Tych, a ja czuję z nosem, że Matejkowie z Wariu, dera wona tu w studiu, dobranie Matej, a poladaj ty szmdom predać, ty po szalku bądźesz na wusowanie.
1: No, dobranko wam. Haj, we naszym dżęcnejszym komentarzu na przykład wienuje się Monika Gerdesu a posiedzeniu Maleszanskiej Gminskiej Rady. Tam jest ona w utoru w obdzieliła a jest wyszczyła, jak jest atmosfera na posiedzeniach zdziela, kiedy zmieniła. Budyski w okresny sejmik wupraje się za zdziarzenie porodowej stacji a gynekologii w koruni Sjata Jana w Kamencu. To są na czerwszym wórianym posiedzeniu sejmika w obsamknili, a Mirčin Wenk tunbie podla. A po zelowej wódce wukodżowała a zela do kuchnie zezbierała je Lydia Maciowa z Romanie z Rafaelu Wiczazou. Też o tym pożyszo wiat zonicza a dzieciom, tym przyliczy dżęca zaso Filomelos.
0: Sedominczyno popieczyć samski rozwoz.

megkötésre, egy ritmuszkotos automatiszkal lenyó pohibulje do rania. Czesacz Münchino Popyczyś, Wonka, witam. No i hoce dżin, dżinca kiwa, stanotisz hoca huczba. Zlizu jak sztec, na przykład mianisza stuczka. Józef Prezan. Tisch Rentsch Rhythmus, Ralf Studatisse, Anna Maria Bretschneiderdes. Das war die Show. Dwanacze Minchinu popyczych.

0: Ja, chcesz wot S4 10 na S Stonas mir gamen swot bocic, a przytem ne wopgeć bo wasze przetjezbu auta, a na to dojnje ke zraczce. Zawinowaka niezboża so lochko zrani, na 112 tysac euro szkode, a auče dobyś tej sobot w lec. W Wojarecach biechu w zajszych dniach paduszy popuczu stwarniszczu na Einsteinowej a Bonhoeffer-owej droze, pokradniechu niedze 90 metrów silnego milinowa kabla w hodnocze 5000 euro. A w Budyšinie są zastojnicy w utoru Šiponiu Cicciletnu ze swoim e-skuterom kontrolowali, jest dziedło niebe zawyszczene, dokiż nemiesze płaciu znaczku, a nimo to bie też pokranjene.
1: A po skuwani lubosci spiewani tylko Milena Vočerec, to je też hesło za was, jeli so vam slučka lubi serbska učba šuče a přeco na našich internetowych stronach możecie się skvadovać.

0: a dyskutowało. Związkowe wubieczowanie nasza wies ma przychod, że do finalnego koła. Kajż organizator rozdziela, wopyta komisja wszystkie finalne wsy w juniu, też wies Niemce je za Saksku podla. Tam pozostanie związkowe jury potom 26. junia. Doromady je so przy związkowym wurysaniu wiaca 4223 wsy wopczyliwo. Prieniego julia wozewia, kotra wies je finale dobywa. Wies Niemce wubieczuje so przeczyło 25 tamnym wopczelnikam z cywie niemskie. Budyszan Tomasz Nauka dostanie czestny wopon miasta Budyszin. Za to wosłach uczera jednowłosnie mieszczance radziczelio. Uznamenienie dostanie za swoje długoletne skutkowania jako przedseda w towarstwie partnerskich miastów Budyszina. Kajż Nauka na napraszanie z dzieli bie uznamenienia dla jara przekłapiene, ale przyjuza wopon w imieniu wszystkich w towarstwie, który może z lita 1904 a 90 przedstej. Czestny wopon przepodadza Tomaszy Nauce juce na swiedzeniu peczacic z tego jubilea partnerstwa między Heidelbergom a Budyszinom. Mimo to spoczci so też Dietmary Stanze od turystyckiego dworstwa czestny wopon miasta. W Wólkiej Dubrowie jest Gmieńska Rada czera z krajinoszkitnej kończynu zabierała, kotraż saha od kromy Budyszina hać do okoliny Maleszec a Klukša. Ona buhiżo 1974 jako szkitana kończyna postajena, a je niemale 2700 hektarów wólka. Zastupera Budyska krajna zarada a biurowa za ekologię mienowachu krajinu podwóz sprawia a maleszanskich chatu nieuszynne bohatu z nadprzerezny wyletaczkami a rostlinami. Czarausza prezentacja informowaše o nowych postajeniach a mniejszych zmienach ranicu, kotrz maja pomhać intaktnu w okolinu zakować. Gmina Halštrovska Hola chce na wukonnym brzegu Lenjanska jezera wumienienia za woczastwienie polepšić. Między drugim planuje promenadu Rajkaniščo, ci strażne wieże za wukovanskich puarju, przetras Černia a Rajkaniščo za beachvolleyball. Gmienska rada Halštrovske Hole je nitko woptwarenski plan za wulki projekt turistiske infrastrukture wopsamknuła. Dziwacze dobia przy tym na to, że leży areal na nasypach niedeszeje brunicowe jamy. Dodla budu tu a tam przydatne dziwatrybne, że bychu dno skrócili. A to one bychu. Nasze połysce kiś namakacie dalej na naszej internetowej stronie runy takież w naszej darmotnej app MDR Savia.
1: Wiedro.
0: 8 stopniu pokaza żywe slipro w Budyszynie. Dżęca zmijemy znowu tuż do słońca. Jenoś niekotre mroczle na niebiu miło dalej sucho wostać, a żywe slipro te docpie, nic cel tak horce, 23 stopnia a k tomu duje też jencuni wycik.
2: A poszło twoje aktualne dnowe zaczucze, ty są runy wąka bołka, jo, gdzieś co takie stupisz?
0: No zima.
2: No hoj, ty pezlku se.
0: Jeszcze.
2: Na drogach se ničo nestava, v sistemje ničo nestaji, znanost, če vi nešto videli, što šmeli dale prajč, potom zazvojče do Budyšina 0591 7300 přes čet, možeče nas tež docpeč.
1: Serbski rozvoz.
2: 4 menšine po na posedmih je.

0: to je Pink. Dla je pięknych włosów. Jestem mało na blondyn włosy. No i tak co to mienia barba wielk na włosy. Komuny, miasta gminy wojuje z tym, że pieniędzy wiatrzy zauszo nie dosahają, że je etawo wiele skromniejsi. W gminskich radach wojuje to dla dre za, a drugie też przeciwo, jest tym projektem intensywniejszo, a atmosfera na posiedzeniach jest z dziela też zmieniła. Znajmniejsza w Maleszecach je Monika Gerdesowa, tak jak to w obkiecz połowa, a tu je myśle k tomu.
1: Możu wiezo jenoś w tutej gminskiej radzie ryczyć. Hiszo niekotre lita jezdżu jako rozprawiarka do Maleszec. Tak też w utoru, jako dżyszo woletuszy eta awo nowu szulu. Na koncu so dojednachu. Ale pucz k tomu biewo wele bóle kamieniate hacz zajszłości. W obmyslenia przeciwo nowej szuli, jeje wulkości a ważni utwarynia suso miesacy dyskutowali. To szak je demokratia. Ale dożywiam miestem też radzicielu, kocyś prawi dwa prostsze nie znaja. Na przykład jednorawiec dziwa husowutoru nikocy, co susidy byli psiwieszk z mylki z datami k etatej sami deleszczanycz. Choć również je gmińska rada dole dawno wobzamknęła. Abo debacze wo wulkości nowieje zakładnije szule Maleszece, nie wiedzesze jeden, co drbi so dwuczarowy twarycz, nie je podwożki czytał, nie je so przygotował. Što je biolet tež přibirało, je rubost mesobnym v obkadze. Tak zvisku z vulbami druhého zastupovacého vesnianosti skupinka vesnanosti Matija se zajdeli bžije v umetovaše, vodce voachu a nedachu so zmirovač, na čo so posiedženie přetorne. Na koncu faktu do pokazachu, zo je vesnianosta pravje jednou. Dokel však v ostachu vesnianosta a druze radžičeljo cive čas mirni a vecovne argumentujo, so situácia potom tola zmirova. A runie tole budžete, kaj so mi zda, vúžadani přichoda za komunálne parlamente džeškuli. Zo maja za poslance dosť zakvadnije viede a so poriadne přihotuja a za svoje začuča v obknieža.
0: Komentár Monike Gerdesovej je na tému Gmenstva radičeľťo vieda a začuča.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Bi studiju Matej Gisvauk.
1: Dobra ranja. Budeski vokrezne semik chce za soporadu a stacija a gynekologija ve Kamenskej koruni Svjata Jana zdžažiti. Odpovjedne zromadne namjet viacorich frakciju je semik čera na svojim vúrjadnom posedženju jednovostne přiuzav. Z dobom dostanje krajna rada Udoviča snadok so nadal za to zasadžovač, zo Sakske strôdniske ministerstvo zaureče porodovej stacije konc mesaca znamenča tak dlho vúsadži, kajž ministerstvo naležnosť čišče prúje. Zdjela so ministerstvu ze stron radžičelu vúmia to vaše, zo še svoje pravniske možnosti neučerpa. Před odvoslaniom je so viacero hodine dôvod od radžičelu a vobedľaku vo medicínskym zastaraniu ve vokrzu a vo kamenskej korunie zdjela emocionálne rečavo a diskutovavo a viacero teme zoniče tu ve programie. Związkowe wubieżowanie nasza wies ma przychod, gdzie do finalnego koła, kajż organizator jest dzieła, wopyta komisja szitkę finalne wsy w juniu, też wies Niemce je za Saksku podla. Tam pozostanie związkowa jury 26. junia. Doromady jest przy związkowym wurysaniu wiaca 4220 wsy w obdzieliło. Prynieho julia potem ozywia, kotra wies je finale dobyła. Wies Niemce wubieżuje so przeciwo 25 tamnym obdzielnikom z cywie Niemce. Budešan Tomáš Nauka dostanie čestný opon mesta Budešin. Za to vo svachu čara jednomocne mieščanstce radičeľo. Uznamenenie dostane vún za svoje dlholetné skutkovanie ako predseda v tomarstve partnerských miestov Budešina.

0: Als nauka na napraschwanie z dyli bier wuznamy nienia dla jara przekwapiane, ale przyjusza wopan wymienie szych w dołanstwie, kotry musz z lita 1904 a 1910 przedstyj. Czestny wopan przepodadza Tomaszej nauce jutce na swiedzeniu pecza cictego jubileja partnerstwa między Heidelbergom a Budyszinom. Mimo to spoczci sotejszo Dietmarie Stanze od turystyckiego dołanstwa czestny wopan miasta. W Wólkiej Dubrowie jest Gmienska Rada czera z krajno-szkitnej kończinu zabierała, kotraż saha od kromy Budyszina hać do wokoliny Maleszec a Klukša. Ona buhiža 1904 a 90 jako szkitana kończina postajena a je niemale 2700 hektarów wólka. Zastupierio Budyska krajna zarada a biroa za ekologię mienowachu krajnu podwu sprewie a maleszanskich hatu nieuszynne bohatu z nadprzerezne wyletačkami a rostlinami. Czarosza prezentacja informowasze o nowych postajeniach a mniejszych zmienach ranicu, kotryż maja pomhać intaktnu w okolinu zakowacz. Gmina Halštruska Hola chce na wukonnym briohu Lenianska jezora wumienienia za woczarstwene polepšić. Miestrujem planuja promenadu, rajkaniščo, ci strażne wieže za wukovanskich puariu, przetrasčane a rajkaniščo za bić volibul. Gmienska rada Halštruske Hole je netko woptwarenski plan za wulki projekt turistiske infrastruktury wopsamknuła. Dziwacz dobia przy tym na to, że leży areal na nasypach niedeszeje brunicowej jamy. Dohodla budu tu a tam przydatne dziwa trybne, żeby ich dno skrócili. A to one bychu, nasze powieście, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie runę, tak jak w naszej app MDR sabia.
1: Wiedro.
0: Jednacz stopniu pokaza żywe slepro w Budyszinie, dżęca znowa to już to słońca, jenoś niekotrym roczele na niebiu, miło dale sucho wastać, a żywe slepro zaleze na maksymalnie 20 stopniu, sztuj so może po takim na czera dopominać, dżęca zmiemo niekak podobne wedro.
2: Na pučach so ničo nestava, znamenča ja to nevičutuje sistem je, kiba mače vy za nas dalše informacije. Napšikvad tež vokovo bačonjach, potom možeče tež rad ljubje na nas zazvonič 0591 7400, abo na stucpič přes naš čet.
1: Serbski rozvoz.
2: Štyri menšine po napovosmiche.

Vesne towarstwo Gżorawi, następstwo Bekoslowie, przyjemy swojemu sobustawie Matiasie Kubasze dżęca k 40. narodninam szoto najlepsze. Lubę Matiaso, przyjemy ci wiele zboża, kutu strowotu, a boże żonowanie. Dziakujemy soci zauszu w opokazanu pomoc przy planowaniu a wuhotowaniu swiedzeniu w osobie zausze pisomne wudziłki. Ach, to jest przecież takie dziło. To przyjaci szice sobą stało jo wiesno towarstwa Gżorawi we Koslowie. A ze Skoslowa runu smu przez les jedziemy do Pieskec. Ze wielkiej radością zladuje dżęca Angela Mechelina we Pieskecach na jej liczbu 85 narodnin. Wiele zboża Bożo żonowania z trubotu a wszystko najlepsze do przychoda przyje jedzi dżakuli dzieci, Manuela, Tomasz a Frank ze smandżyckimi, 5 nuczko a 2 pranuczkaj, wostajn dale tak ciwa wiesowa. Riany narodnicki swiedzień ci wszyscy z wutroby przyjemy. A wszystkie dobroty są coje, luba maci. A tak praju Hanna Cyżowa, pokażaca ze Jasieńcy, tu chwilu bydlaca we staroni sjatyje Ludmile we Kroszczyncach. Przyjemy tebie k twoim dżęcniejszym 1 a 9 10 narodninam wiele zboża. Strowotu a boże żonowanie niech jeszcze wiele rianoch wokomiku z nami dożywi, a twój dżęcniejszy czesny dzień rynie woswieci. Wostajn dale tak wiesoła a nie zubrzynie twój humor. Cele praje tak. To przyjaci twoje dzieci Beno, Mirczin, Weronika, Regina, Alfons a Joachim z Mandżeskimi. Przydruża so 12 nuczko, a też 8 pranuczko. A jeszcze dalej tu stoi, ona wieseli so nad dobrymi rozmowami a wopytami swojby, a wiezo też przeczelu tu albo tamnu swódku kwoszczynku albo mały zekt na tun dżęca sydak narodninam. A kujżdy leto czekacie wy, cele nie zczerpnie, choć dostaniecie za so radiowy postru po żumach serbskiego rozwosa. No samo so wie, Hanna Cyżowa. Tu śmiecie dżęca krasny dzień, 1 a 9 jubilej. A narodni nam niech się zaklinczy, w osobita czesna stuczka, kisz zaspiła Mirczyn Weclich.

0: nicht gerade der, der war jener Schichte Prinzessin, hab ich ihn sehr schabze, ob Gudatsch. Hatzak! Prinz, oh!
1: Nasch Philomelos, Sonny drebaiku wo Jabia zum Kralu.
0: Ha, adisch bych ja, ta Jaba była. A mi by ta Prinzessna Rupku dała.
1: A potom by ty, zack, był Prinz.
0: Oh, hej. Oh, hej. A ja wiem, ich o tyś kak.
1: Philomelos swoje pierka cele runie zwatkuje, zase kusk. Gatschizny, a so z nie dosponie namora. Nitko sydne so stulen na kamen przyhacze. Je, rompo maj, rechtacz nie może. A z tej gaczizno naczele wupada nasz Philomelos, no haj, skere kajszo rozna krokała, hacz riana żaba.
0: No a, snacz psiusiem princesna przyjdzie. A mi hopko da. Mua, mua.
1: Psst, tamle żabka przypła. Wuleze z hata, zaleze na samsne kamen, każ Philomelos, a sunie so przeco bliże k niemu. Żaba chce ci hubku dać.
0: Ja to go nie jestem, żan od was.
1: A nastrożena skoczy żaba do hata, a spiesznie prycz pła.
0: Ja jestem co jedno, co mnie princesna hubkuje. A potem przypła tu taka żaba.
1: No, to dredżęca niczo jac nie budże z tym princom.
0: Nie, to utrobny dziak. To jestem raczo za so. Trosna Philomelos.
1: Aj, ty byś se pak jenoś jeszcze tu kaczyznu z pioką wumyć.
0: No, hej, hej, ale nic mi tu tym hacie. Chyba chce mnie znano jeszcze wódny muś łupkować.
1: Oj, to by była cyle noła bajka.
0: O, kiedy się fotio, kiedy się...

Dobrodobitychen. Budeschan Tomasz Nauka, dostanie czestny wopon miesta Budeszin, wo tym jedzen Caranowam Maty, te szyżowe powieściach powiedał, a wszystkie powieści możecie sobie na naszej app MDR Serbia jeszcze raz naposkać. A to poladamy niedziewajce to jeszcze raz na Tomaszła Nauku. W uznamienienie dostanie wun za swoje długoletnie skutkowanie jako przedseda w towarstwie partnerskich miestu Budeszina, a wony czestny Wopon przepodadza Tomaszej nauce jutrze na swiedzeniu 35. jubileja partnerstwa między Heidelbergom a Budeszino. No hej, a da niech si swoju czestną stuczku nydom sam zaspiewa, szakwe też spomożny spiewa, a też dudak Tomasz Nauka.

0: Luže gronje, ten studijny czas, ja przecy ten nejrednejszy czas, albo jeden z nejrednejszych czasu, jak ja to pla tebie było, co ja pla tebie redne było w tym studijnym czasu.
1: W studijnym czasu ja luż młody, a może se pogibowasz po świecie, kasz co, we wistych granicach sobie, musim tak raz uzwignąć, ale weto ty poznajesz wiele luży, z wszakich regionu, kraju, takie, also to ja za mnie oni ważniejsze podla tego przedmiota sobie. Ja som rozszerzyła mój horyzont, ja som se uwijała, ja som se mogła ubrać, co mnie zajmuje. To ja ważne.
0: A ty z ruszczynu a serbszczynu studiowała, nic? A ty se teke była w Ukraju, nic? Co se tam gotowała, że se była szuży, a tam se teke muziku sobą przyniosła?
1: Ja, w studenckim czasu sme se wie takie wele spiewali. Tak a tak jużo, a pon szym witzig, aż sme zeznali luže z drugich krajów. Also my sme spiewali serski, nimski, czeski, polski, słowakski, engelski, francuski, ruski, dosyga, jo? Ja wiem, mogu se jano wspomnieć na wszakie wosebne wiacore w studenckim internacie w Lipsku. Nasze słowianskie wiacore, tam sme spiewali słowakskie spiewy, sme pili słowakskie wino, a to ja krzasne było. Wegin wosebne ludowy spiew ja za mnie ta Katiusza. Ja to sama sobie rad spiewam takie, albo w duesze z mojej przyjaciółku, gaż sme mi groma, że na końcu ja przecy Katiusza na programie. Wszo jadno kak poszczę ja. A jak se nam żo, to cześć spiewamy.
0: Tak to ja to muzyka takie sprzyjaszelio, jo? My żeby to tak chronić, nie?
1: Ja, se wie.
0: My mamy ten spiew z Balalajka ensemblem Wolga, to hustoj. Jak to żo?
1: Se wie, w ruskim oryginalu, jo? Dem zaspiewasz was, jo?
0: Na wiegin raz.

0: Ja, a ta Edith Piaf, to ja za mnie, tak i przykład francuskie żeńskie, kiedy się emocjonalnie tak kraduczko roztarga, ja mogę raz kwanić, ona czasnie juska a szerpi dla tej lubości. Lubość mózgim, a k żywieniu się wie takie. A Bożko Pieczku mienię k sobie samej, mam ten zaszczyt, ona wiecie tam szerpi na swoich zacuszach. Ja, a togla takie ten titel Milord, tak wegen typiski za nią. A togla som ten titel sobie ubrała.
1: To ja takie wegen melancholiski spiu, musim kronić, ale z całego, wona ga jo takie na droze ugnuła to spiwanie, nic, wona jo takie szieszkę żywienie miała, nic.
0: Ja, szieszectwo ja wegen problematiske była. A to skary znuzy rożone, ak ja nicht pozna jej talent spiwania.
1: Tragediu jej żywienie to se tak oni wytpuszczy jo se takie w muzyce.
0: Ja, na kuszto pat. A za to se ten genre chanson nie lepiej goży. Ten szpagat miaze melodii z kostczu a jerozczu.
1: Ja.
0: Nie was tak.

0: Ty se na zachopienku już ogroniła, aż lubiąś szakorakę, żangrę. Ta klasyjska muzyka, słysza k tomu nic?
1: Jo.
0: Ja ten, co gronio ten najpopularniejszy pianist a komponist klawiernej muzyki, Frédéric Chopin. A tam se ubrała klawierny koncert, co swojaden e-moll to jo. A co sztucy za tym?
2: Chopin ga jo teke we francuskie żywy był. Jo tam zwiski miał przyjaciele, przyjaciółki, a laży na znatym, na wuznamnym kiachobie Père Lachaise zakopane. Also to, że dalej z francuskiego, więc runośowon jeden Polak był.
0: Ja.
2: Jo, a ten klawierny koncert, togodla, dokolaż to jo predna, klasyczna muzyka, z której już som se zeznała, a wszak to som dostała od mojej tęcaznej polskiej przyjaciółki we Warszawie. Predny raz ja nu zukovú platu ako dao. A to ja bola tá s koncertami a preludiami a dalšnými kusami od Chopina. A to som sa vegin cestiva od toho casa, to je už ležasetky staré. Tu ešte mám tú zukovú platu a žinca sa ve svúcham tú muziku v CD. Ja, klavírna muzika je nieco krádu cúšnivego. Také, což ten instrument nastúpa ako taký. To môže vegin kvosna muzika byš, aba mocna, ale veto nieco vegin subtilnego a sensibelnego. Kuste zug ma veto nieco gjardego pri klavieri, to je moj zašišť.
0: Grajaš te teke na klavierie?
2: Ne, to je božko njamogu, ja no. Ljubi svucham.
0: A na drugich instrumentach?
2: Naja, v modrych letach som raz pičku klimprovala na gitarie, jo, ale to njam žeš graš pomeniš.
0: Okay,
2: ako žiše som miła raz jan akordeon, ale to nie jasem je tak velgin pon veci spodobova, to som pešči chyšiva pon.
0: A při kterých Görschbach sluchaš na taku klasickú muziku?
2: Jo, klasická muzika se ve neo nint v Slezenie, gaš ja doma mam nieca cyniš, to južo pšavie přisuchajom, znaš raz viaco. Aber wir können zersche, wir schieben alle, aber wir können zarte vom Dorm hier.

0: Tchaikovsky, se teke sobu přiniesła, hose ubrała jeden Walzik.
1: Ja, ten Walzik nint aus tego Balletta Tchaikovskiego, ja, skeries na Stogodla, ja, dokolasz ja wegin znate. Motiv za to, aż som to ubrała, ja, popszom ta bajka w celem, wo wojeżnym knapaku po E.T.A. Hoffmann, dokolasz ja lubiom bajki. Takie samo piszą bajki. Bajki są stare a młode. Hoja hyszti wegin spodobny ta kombinacja muzyka a literatura. Hyszti k tomu, gaż to widzisz pon w żywodle, ten balet, masz trzy genre za jedną temu, masz kombinowaną muzyku z fantazją, ze dzisiejszych dniu znasz, by tej bajce gacowa jedno żółczo. A to jo fascinujące. Ja som w tom dybku takie żółczo wystała. Ja se nażam, aż to wystaniam hyszti rzeku.

0: W rozkronie Jorona Józa Piczkuta Gronowotom było, żyńcajszna narodninaka Ingrid Hustetowa słusza k serskim literariskim głosom naszego Cassa. A se wie, denint z tekstom teke słyszasz byś u nas.
1: Przechodzę walka. Kuszte Czesi obo stworte żyń przyjeżdżą, gaż se wena ze swoim psom przechodzują w naprzeszionym smirje muski pekolosu. Żoszkuli na tych zwinskowatych liszelskich dniach z milnym wietrzykom se przechodzują te wena a jeje pias. Teke wen tam jeszcze. Kaki przypad? Kuszte raz jej przyjazne myśli nieco przywołają, albo psoju. Na przykład, no, jak se żo? Albo, krzasnuczki lesze mamy nicka? Albo, tyga su rydnuczki? Albo nieco podobnego. Wena jomu kusztora swete gronio. Tak, jak se je zguby usunio. Przytom, wet sebe sami je przechwatana. Rzeku jom se derje. Albo, to masz obszauje. Albo, jo, a won mi rad przewożujo. Muski jeżo dali, senja obroszece, żenska ze psom żoty dali, senja obroszeca. Ale wena se pesmieknio. Przeto szedne se jej takie postupowanie nie zda. Sledko ju jojomu cuza. A ja to galantnie, gaż se cuzy we sobie brzezy szogo na taki pad przygronia? Znasz się o piczku zmylone, a nie wie, jak se to ze żenskimi cyni. Abo jojomu szo jadno, jak se to cyni. To z tymi żenskimi. Pijane tek nie. A flirt? Dre nic. Za to nie jego głos zaprzymujący, a lepgodny dość. Ale skiery gwuszna, jedane. Daś jo, kaś jo. Szym cestrzy se z nim na taki part smaka jo, szym spodobnie je to jo. A caka przy kusztym przechodzowaniu na to, aby je zase na przesiwo przyjął. A na to, co by gronił. Tyżynie przyjdu. Swinco była słabsze, wiecz chłodniejsze. Żynk ak żynk se ze swoim psom przechodzują. Przyjazny kelasowa je na przesiwo nie jeździ. Wena siebie zawapio przytom se na to spomnisz, że jego na dawno zachadnych swinskowatych liszelskich dniach smakała jo. Zase a zase se pytuch z czaszkach a drożkach w mistrzańskim parku a przybrogu ryki przechodzują. Wen tam wiecy nie jeździ. Na żyjucy nie se nic stało. Znasz jo jego kelaso do kusu. Wena se przedstawio, aby jego nieży raz a nieży smakała. A aby jomu spiesznie ako predna nieco przywołała. Na przykład, mega nismy se dawno wyżywy. Abo, o, wyga masza nowe kelaso. Abo, nędzio na zima przyszła nicka. Znasz by pias z ogonom wikotał. Pen by swoju drogu szła. Piciczku pomosza ako hołac. Nic dokolaż pias by znasz zawet skusiegał. Nie, aby zasłyszała, co by kelasowa jej wety gronił. Ale obrożliwa się nieby. Abo tola?
0: W naszym reżie literatura tyżynia to była Ingrid Hustetowa z jej ulicowańką Przechodzowaka z jednej czeskiej antologii.

Ja, liebe Przysłuchaki, a Przysłuchari, nasz burstakowy zwierzyn, ja mimo rozmij nasz ustrzewański czas, ja no tak przeliszył. Pokazasz, co malcnie hyszczi na modernu sersku przyjezu. Ta jo żynca wytpodnia, wyt zega pieszych, w kluboni serskiego doma, ho w mieście, gaż pytasz o hyszczi dalsznu gośbu se serski rozkraniasz, a coż o przytom nieco z rukami żywasz.